mnie tulić, tulić mnie, tulić, tulić, przytulić go, tulić mnie, tulić.

pragnęła brak ci do szczęścia osobnej własnej sypialni. Siostra szepnęła, brak ci do szczęścia osobnej własnej sypialni.